Tu prisika u noći gustoj, crnoj, neprovidnoj, kada sam zu štriku u Savičentu hodija i prazni kotli od palente. Čabrunići, buona gente, čabrunići, buona gente.